Pryszczyna Jawoczyny. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na

0: 15 godzin 24 już omal chwiliny u Polski, 16 godzin 24 chwiliny u Białorusi, a my idziemy u dni z racją do czarchowej temy. Jak Polska i Chile pierasensowują swoją dyktatorskie minule i czemu ich doświad taki różny. U Białostoku mierzach wystawy Arpilleras Nici Pamięci odbudzie się sustrecza z Mateuszem Madzini, reporterem i autorem knihy Koniec tęczy Chile po Pinochecie. Podczas imprezy dośledczyk porównaje, jak obiedźwie krainy budowali polityku pamięci pośra transformacji systemy i jak po różnemu gromadztwy rozumieją dzierżawny gwałt. Przedmietność tej sustreczy rozpowiadaje Wolfgang Siamaszka, kuratorka wystawy Julita Waś.
1: Mamy dwa spotkania autorskie z osobami, które jakby w swój sposób zgłębiły temat dyktatury Pinocheta w Chile. I pierwsze takie spotkanie będzie 24 września o godzinie 18. Jest to spotkanie z panem Mateuszem Mazzinim, który będzie mówił o transformacji ustrojowej w Polsce i w Chile. Jest autorem też książki, Koniec tęczy Chile po Pinochecie i będzie tutaj dla Państwa porównywał warunki transformacji systemowej w Polsce i w Chile. I 8 października spotykamy się z Jarosławem Kasberukiem, który jest podróżnikiem, rajdowcem. Odbył kilkukrotnie rajdy Dakar w Chile i był też na Syberii. I opowie nam właśnie o warunkach klimatycznych, społecznych i o swoich wrażeniach z tych dwóch odległych krajów.
2: Po słowach kuratorki wystawy Julity Waś, udzielniki sustrzeży w Muzeum Pamięci Sibiry otrzymają możliwość prostić się i po samej wystawie Arpilleras Nici Pamięci. Mowa o tej wystawie zrozumiała żyharu любой krainy.
1: W wielu krajach działy się trudne rzeczy. Traumatyczna historia pokazuje, że jakby niezależnie od szerokości geograficznej mają miejsce totalitaryzmy, mają miejsce deportacje. Jak mówimy o tym, w tej wystawie staramy się pokazać, że jakby osoby niezależnie od szerokości geograficznej, niezależnie od konkretnej sytuacji historycznej, która miała miejsce, próbują po prostu przepracować to i zachować pamięć w pracy. Po prostu w dziełach swoich artystycznych i to na tej wystawie jest widoczne. My łączymy pamięć o dwóch sytuacjach różnych, z różnych szerokości geograficznych, z różnych krajów, z różnych realiów, natomiast łączy je właśnie taka forma zachowania pamięci. Sprowadzenie wystawy z Chile jest tak, ja często dostaję pytanie jakby jak to się stało, że ta wystawa tutaj się znalazła. Wydaje się, że jakby mówienie o różnych sytuacjach, o różnych ruchach społecznych, które miały miejsce, o totalitaryzmach, o różnych tragediach, które wydarzyły się w różnych krajach, w różnych szerokościach geograficznych, ma ogromne znaczenie właśnie w tym, żeby jakby my nie porównujemy tragedii, które się wydarzyły, czy nie porównujemy systemów, nie porównujemy sytuacji politycznej dokładnie, tak, czy to jest to dyktatura prawicowa, czy lewicowa. Natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to, jak odnoszą się do tego, w jaki sposób ocalają pamięć o ludziach innych, o wydarzeniach, o tym, jakie wtedy właściwie były warunki historyczne. I tak samo jakby w Arpilleras'ach i tak w pracach naszych Sybiraków widać tęsknotę za domem, za ojczyzną, za bliskimi. Jest to bardzo, bardzo wyraźnie ujęte tutaj.
0: Autorska jest sustrecza z Mateuszem Mazzini projdzie zautra, 24 września, a w 18 godzinie u Muzei Pamięci Sibiry u Białostoku.

0: W osień na ulicach Białostoka Warta Sustereczka La Sabora Światocha Mikalaja, gdzie zmieszczana wystawa, jaka je unosić gledacza u Soniczną i Czarna Horiu. Wiernisaż wystawy i prezentacja albuma Kolery Prawosławia Czarna Horia, jaki je chapił najlepszej fotografii balkanskich krajewidał, manastyrów i twarów wiernikał, prześlił Białostoku 22 wierośnia, każe organizator projekta i przedstawnik Ortfoto.net Aleksandr Wasyluk.
1: To już 15 album z cyklu Kolory Prawosławia. Tym razem skupiliśmy się na Czarnogórze. Tak jak zawsze, najpierw wyszło pismo od metropolity Sawy z prośbą o błogosławieństwo na taki projekt. Metropolita Joannikiusz Czarnogóry Prymoria zgodził się na taki projekt. My pojechaliśmy na wizytę studyjną. Tam się spotkaliśmy z fotografami, z naszymi partnerami. Ustaliliśmy, co jak ma dalej wyglądać. Mieliśmy bardzo fajną, dobrą relację. Też pojeździliśmy trochę, żeby poznać lepiej kraj i sfotografować go trochę. Zebraliśmy zdjęcia, Jarek Harkiewicz popracował trochę nad albumem, a ja nad wystawą, czyli tak jak zawsze w naszych projektach. I wyjątkowo tylko pierwszy wernisaż odbył się w Czarnogórze, potem był w Hajnówce, a teraz ważne wydarzenie, bo Władyka Joannikie jest razem z nami tutaj, by otworzyć wystawę w Białymstoku, czyli w sercu, w którym Ortfoto powstało i z którego zawsze realizujemy nasze projekty.

0: Ekscelencje, czcigodni ojcowie, zaproszeni goście, wszyscy jesteście tak naprawdę zaproszeni, bo wszyscy jesteście naszymi serdecznymi gośćmi. Cieszymy się, że...
1: Для тих, хто не забачить, може бути альбом, є фотовистава каля церкви Святого Миколая.
2: Так. На огородженню катедри Святого Миколая можна побачити нашу виставу через найближчі 2 місяці, напевно, а може ще трошечки дужче. Так що всіх горонцо захенцями. Там є понад 100 здінь, автори є з різних країв, є цілий перекрой, бо то є і дуже святині, і малі церкви, монастири, життя духовних, життя світських осіб. Стараємося якнайбільше перекройово показувати православ'я в кожному закątku, w każdym jego elemencie, zachęcać do jego poznawania, rozwijania i ukazywać jego piękno.
1: Jeżeli chyba dla was ważne wiedzieć pra czarnogórską prawosławną spadczynę.
2: Myślę, że słowiańskie narody mają wiele ze sobą wspólnego i te nasze relacje, nawet kiedy się spotykaliśmy, pokazują, że jest dużo bliskości między nami, dużo serdeczności i tak naprawdę ja zawsze mówię, że prawosławie to jedna wielka rodzina i dopiero wtedy, kiedy poznaje się inne, troszeczkę inne prawosławie, bo kanonach jesteśmy tak cesami, ale w lokalnych tradycjach troszeczkę się różnimy. Jeżeli to możemy, mamy możliwość poznać, to stajemy się bogaci, stajemy się, rzeczywiście czujemy, że te prawosławie jest jednym wielką rodziną, wielkim religią, która nas jednoczy.
1: Będzie jeszcze takie podobne wystawy innych krajów, co w planach?
2: Teraz pracujemy nad wystawą Czechy i Słowacja. Już jest w trakcie, można, jeżeli ktoś był, jeździł, ma jakieś zdjęcia, można wejść na nasz profil na Facebooku, na stronę internetową, znaleźć informacje o konkursie i wysłać zdjęcia i będzie wtedy można znaleźć swoje zdjęcia w albumie, czy też na wystawie.
1: Album Czarnogóry gdzie można nabyć?
2: Nabyć można w sklepie cerkiew.pl na pewno, ale też można tutaj w Centrum Kultury Prawosławnej, zawsze jest dostępny. No i jeżeli będą jakieś wydarzenia, to wtedy w promocyjnej cenie.
3: Пленарна вистава «Кольори православ'я Чорногорія» уже чекає гостей жихару Білостока просто під відкритим небом на площі каля Собора Святого Миколая. Експозиція доступна для усіх охочих, а однойменний альбом можна набути у Центрі православної культури. Проєкт реалізований при підтримці Маршалковської управи Подлажського воєводства і управи города Білосток.

Nabliżają się już od 18 godziny u Polski i 18 u Białorusi. I do nowego wypusku nawinał, jaki arychtuje się nie Władimir Lapcewicz. A sierot tychże nawinał budzi miż inszym i ab tym, że białoruska-rosyjska szpiona w Ukrainie osudzili na 15 godów zniewolenia. A ze Zluczonych Sztatów Ameryki deportowali 71 gromadzian Białorusi za 2 gady. To tylko dwie znawinał, bolsz ich podrychtował i praczytaję wam użo raz dwie spalowej chwiliny Władimir Lapcewicz.

Użotolki 32 chwiliny zostająca do 18 godziny u Polszczy i 19 u Białorusi. I tady tak samo będziemy już okańczać dzień z racja. A ciapier, przed nami jeszcze niekalki materiałów podrychtowanych naszymi żurnalistami. Już zaraz pośla pieśni hurta Dzieci Dzieciej, Anna Szajkowska ja. Zaprosić was na kulturne miara przyjemstwy, jakie będą odbywać się zautra. Tak samo jeszcze spotkałem się z naszym kolegam Siergiejem Apanowiczem, jaki podrachtował stuszku. Iż to zrozumiała, będzie tak samo palit hit z Witalą Cyhankowym. A ja skażu wam ciapier kryszku pra nadworje, co nas czekaje. Noczu maje być u naszym pamięży w oblacznej pachmurna. Z temperatura 9-10 gradusów. Wiecier będzie słaby, cisk niżej za normu. Zautra na Białostoczynie, Haradzieńszczynie, Bierościejszczynie tak samo w oblaczna i trzeba spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Temperatura powietra dniom od 12 do 15 gradusów.

0: Слухай нас у інтэрнэце racja.com.
1: Hurt Duran Duran kończaje siąniejszy dzień z racjaj. Użo tolki tri z polowej chwiliny zostało się do nowego wypusku nabinał, gdzie Władimir Lapcewicz skaże niż innym i ab tym, że powietrzną prostoru Polszczy poruszył rosyjski wojskowy wiertolot. A Białorusy Wilni uszanowują pamięć literatora Franciszka Lachnowicza. Ale nie zabywajcie, że racja wjaszczaje krugla sutaczna. Czarchowe programy przed wami, tak że możecie z nami zastawać się u każdej chwilinu dnia i nocy. Radio Racja zawsze z wami.

0: радио Ратфера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.
2: Мы бачим публіцисти КД-інтерв'ю на радіо Рація.
3: На хвалях Беларускага радіо Рація, публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вами Анна Шайкоўская. Гісторія церкви ў Крынках. Такі загаловак мае найнавейшая кніга гісторыка Веслава Харужага. Выдадзена Беларускім культурным цэнтрам у Беластоку, Беларускім гістарычным таварыствам і праваслаўным прыходам у Крынках. Першая прэзентацыя кнігі адбылася 18 верасня ў Цэнтры культуры ў Крынках. Сёння з Веславам Харужым паразмаўляем менавіта пра ягоную кнігу і пра гісторыю церквы ў Крынках. Шмат гадоў працавалі над гэтай кніжкай.
4: Сама пісання заняло мне 2,5 года, амаль што 3 гады. А збіраў крыніцы фактычна ўжо 38 год. Уже збирався писать про Крынки, як кончав історичні студії у Белостоку. Думав про працю магістерську на эту тему, але кончатково писав про громаду на Белосточині. Ну і эта тема чекала, можна сказати, некілька десятків год. І про цей час щораз більш знаходив і Крыниць, і появлялася больш крыніцы і ў інтэрнэце, ў літаратуры. Так што крыніцы да гісторыі Крынак, прыходу праваслаўнага і каталіцкага ёсць вельмі багатыя, ёсць на чым працаваць і ёсць што апісаваць. Я думаю, што яшчэ на гэту тэму будзе напісана не адна праца.
3: Тэма царты ў Крынках даволі цікавая. Гэта адна, можна сказаць, з найстарэйшых праваслаўных цэркваў на Сакольшчыне.
4: Адна з найстарэйшых, хаця пішучы, ну, былі вялікія дылемы, таму што традыцыйна, як заснаванне праваслаўнага прыхода, прымаецца год 1505. Так пісаў у сваёй кроніцы, яшчэ пісанай у другой пове 19 стагоддзя, шматгадовы настаяцель Крынскай царквы, айцец Рыгор Пранеўскі. Але на гэта няма гістарычных крыніц, доказаў. У апошніх гадах у метрыцы літоўскай у Вільні быў адшуканы дакумент з 1560 года, у якім Карол Зигмунд Август надае для праваслаўнага святара, як пісалі попа рускага, 2 валокі зямлі, вольныя ад усякіх падаткаў феудальных, і што паклікана царква нараджэння Ісуса Хрыста. Але гэта да канца не аб'ясняе, ці царква была ў Крынках, можа гэта была капліца, тым больш, што званне царквы з памылкай напісана, таму што гэта была царква нараджэння Прасвятой Богородзіцы, і гэта пэўна. Так што гісторія вельмі, можна сказаць, старадаўна. Ну, для цікавасці трэба сказаць, што гэты дакумент быў напісаны на мове старарускай, ці можна сказаць стара беларускай, нам добра зразумелай.
3: З'явіліся таксама інфармацыі пра вялікі пажар, так, вялікая колькасць дакументаў згарэла. Маю на ўвазе пажар у 1804 годзе.
4: О, так, так, быў вялікі пажар. Ноха дакументаў згарэла, таксама ікона, крынская ікона Прасвятой Багародзіцы, але многа дакументаў аднак ёсць захаваных, можна сказаць. Напрыклад, ёсць захаваны ў архіве дзяржаўным у Маскве дакумент з 1632 года, дзе пацвярджваецца каралом Владыславам IV sprawy na dwie wałoki dla przychodu w Ukrynkach. Dalej jest wielmi obszerna wizytacja przychoda 1897. Jość tak samo z opisaniem dokładnym, opisaniem cerkwy. Jość wizytacja z 1832, ale wiedziałem z innych krynic, że jeszcze u 40-tych gady 19 stochodzia u kancelarii prychackiej znachodzili się akty ślubał i chryścin z 18 stochodzia. Chryścin na pewno z od końca 18 stochodzia. Że byli takie dokumenty metrykalne, ale one nie zachowali się do naszego czasu. Pierachodna, że mogli propaść u czas bieszeństwa. Ale jest wielmi dobra zachowane, już metrykalne knihy i ślubał, i chryścin, a 1885 roku.
3: Ja jeszcze wierno się do ikony krynickiej. Jest legenda, tak, że ona była cudowna, a ocalila ja u Sejnach.
4: No, ta ikony chociaż był u Sejnach, u kościele, ale ta ikony ja tam nie odszukał. Inna sprawa, że trzeba szukać może u archiwie niejakim eparchialnym. Czy, no, mnoha jeszcze nie wiadomo, ale naurad ci ta prawda. Nie chcę sam nie to ja wierzyć.
3: A historia taka, ja że to nagadajem, że ta ikona podczas pożaru niby ta sama ja ocalila u tym pożary, nie jak sama ja przeniosła się u katolicki kościół u Sejna.
4: Tak, tak, pro to ja pisał u swojej kronicy u 19 stochodzi nastojaciel praniewski.
3: A kiedy jeszcze pro historię, pośle pożaru ta cerkwa była odbudowana, ja no, nie zusim jakasny ja budowlane materiały i trzeba było je budować.
4: Tak, to pierwsza połowa 19 stochodzia, to czas wielmi ciężki ludziom był. Była poczata budowa kamiennej cerkwy, z kamienia, nie z cegły, ale i fundamenty tam patreskali i zaczęła się budowa drewnianej cerkwy, ale te materiały tak, bo budowlane drewa było słabej jakości. Kanczatkowa była pobudowana, no, wielmi przychorza, murowana cerkwa u 60-tych gady, jaka ja stoi po sioniaszni dzień i ciekawostka jest to jeszcze u dzierżawnym archiwie u Harodni jest wielmi dobra zachowana cała dokumentacja budowy, jak po polsku nazywają się dziennik budowy, że opisana każda kapiejka, każda cachlinka, każdy kamień, jak ta cerkwa budowała się, jakie były koszty. Tak samo można odkinąć taki argument, że być sam cerkwy na naszych ziemiach byli budowane za groszy carskie, że car pobudował nam te cerkwy. Konkretnie kazuczy pra budowy sioniaśniej cerkwy tej u 60-tych gady 19 stochodzia, ogólny koszt budowy cerkwy bez ikonostasu i freskał, to było kala 14 000 rublów. To no, wielki jak groszy. Datacja dzierżawna to 2000. To znaczy niecałe 20%. Niedzie 15%. To była dzierżawna datacja. Cerkwa była zbudowana za chwiarą prycharzan, konkretna z kożnej mużskiej duszy. Jak pisali, trzeba było zapłacić 70 kapiejak, ale całe ziemi usnosili i usnosy dobrowolne. Pracowali przy budowie cerkwy. Po innych przychodach byli zbierane groszy. Tak, że ta cerkwa zbudowana za groszy wiernikom. i można skazać, że to taki pomnik wiery naszych przodków.
3: Pierwsza jest uświetna wojna, bieżaństwo. Ja wyczytała, że u tej cerkwi Niemcy zrobili magazyn.
4: No taki skład. Taki skład był w cerkwi, ale to dosyć krótko istniał. Tam już to krynki, można skazać, u sprawie bieżaństwa, to niejaki taki fenomen. Tam już to po moich rozlikach u przychodzie zostało się minimum 100 siemię. U krynkach, u wiosce Siemionowcy, u wiosce Małej Jaziarania. Dareczy, a 1916 roku u krynkach i u Siemionowcach istnawali białoruskie szkoły, do jakich chodzili prawosławni, a to znaczy byli ludzie. Ale bieżeństwo tak, to wielmi, wielmi tragiczny czas, u się pratoja wiedajam, zrobił padliki demograficznych strat przychoda i te demograficzne straty byli wielkie, ale adnosta można skazać takie średnie dla całego regionu. Nie stało 30% pierodwojennych życharów, ale ta przyczyna nie tylko bieżeństwa, ale tak samo mnoga mężczyzn zginęło na wojnie. Ale straty demograficzne, jak to co każu, 30%, to średnie. U niekalki wioskach straty demograficzne byli kala 50%. Życharów nie wiernuła się. Na przykład wioska Białahorcy. Tak, że to średni pokażczyk. I trzeba wiedzieć, że tak jak skazał, że najmniej 100 siemiał nie wyjechało u Rosji. Tak, że z tych, co wyjechała i te ludzie, jakie byli zmobilizowani, to te straty, można skazać, byli bolsze, a to nie dzieje 40%. To wielmi wielkie straty.
3: U międzywojenny period szmat cerkwał, szmat przychodał, pakoki pamiętała prawosławnego nasielnictwa, pieratwarali się u kościoły faunijackie cerkwy.
4: Akurat u Ukrynkach inna była sytuacja. Sąsiednie przychody u Jurawlanach, u Wostrowie, u Hałęcy początkowo stali filialnymi cerkwami, a Krynki byli samostojnym przychodom. Tam już to po prostu heta było miasteczka w okolica z wielkim takim potencjałem gospodarczym. Trzeba pamiętać, że to nie było dzierżawnej miarzy, że to znaczna cząstka żychara u samych krynak heta byli Żydy, Jeureji, bolszczym połowa nasielnictwa. Heta jeurejskie nasielnictwa było. Tak, że to heta był wielki taki regionalny centr gospodarczy, gromadzki.
3: Cerkwa u Krynkach jeszcze wiernął się do 18. stulecia, kiedy była wunia bierościejska. Czy nie było takich namagań, jak tak samo uwieść w unię?
4: Tak, to on nie skazał. Nie ma na to dokazał Krynic, ale od początku 18. stulecia Kryńska cerkwa była uniacka. Dokument z 1632 roku, pro jaki ja kazał, że to Karol Władysław IV potwierdzaja prawy świeszczenika kryńskiego Siemiona Lełkowicza na władanie dwoma wołokami ziemli. Wyraz na tam napisano, że to świeszczenik maja być wierny dla rzymskiego kościoła.
3: Znaczy się, z pierwsza była prawosławna, ja pośla uniacka, ja pośla i znów prawosławna.
4: Tak.
3: U kniżcy historia cerkwy w Krynkach, to nie tylko historia samej cerkwy, czy samego przychoda, ale to tak samo historia pra nasielnictwa, pra ludzi, jak ja, żyli z tego ziemi na tych terytoriach.
4: Tak jak napisał w stupie, kołownym herojem stali nasi aprotki, ludzi. I tamu jość wielmi obszerne aneksy, jakie nabliżają nas, współczesnych ludzi, da

0: braćmi i dodatkowo pani Maria Nosko dopełniła te spiski genealogicznymi danymi, na przykład jak była żonka ta, z jakiej siemi pochodziła, jaka miała prozwiska, kiedy był ślub, służąctwa. Tak, że mnoha to można tam przeczytać. Gdzie po prostu można przesaczyć całe demograficzne zmiany. Plus u kniżce wielmi mnoha tabela, gdzie już dane demograficzne, kolki domów było u danej wiosce, kolki ludzi, jako hopołu, kolki mężczyzn, żęczyn, nawet kolki jeurejów. Dodatkowo pisał gospodarku i kulturu. I tak samo religijność od XVI stachodzia. Tak, że na przykład gospodarka pisana od XVI stachodzia po dzisiejszy dzień. A wiedziałem, że gospodarka ma wielki wpływ na nasze życie, jak żywiem, jak nam żywieca i czy na przykład jakieś przyczyny do ekonomicznego wyjazdu, kidania swoich miejsc.
1: Tak, że możemy szmat czego dowiedzieć, a tym bardziej, że sam ten region za Kolszczynę wielmi bogaty jość nasielnictwa i prawosławna je, i katolicka je, jość Tatary, dawajne byli Habrei. Kniżka, a pracza tablica, a pracza indeksa, bogata ja fotografiami.
0: Tak, jość i dokumenty wielmi czytelne, a XVIII stachodzia na drukowane ją kniżce. Dumają ciekawe ja mapy, ale chyba najbolsz kasztowne ja zdymki. Zdymki, oryginalne ja zdymki z zachowaniem swojej autentyczności, nie pieroblane ja przez AI, od początku XX stachodzia, gdzie jość ziemi kryńskie ja z tego pierejadu spierat pierwszej wojny. Zdymki archiwalne ja miż wojenny ja ciekawy ja. Tak, że jość to ochladać dodatkowo w aneksach jość fotografii usich kryżow z terytorii przychoda i usich mogiłak. Mają na myśli mogiłak tych starych, na jakich chowali szycharom konkretnych wiosek, tak do końca XVIII stachodzia, początku XIX. Niemal każda wioska miała takie mogiłki i takie mogiłki ja odszukał i sfotografował te kamieni. Tak, że jość, że ochladać. Ale jeszcze chcę wskazać, dodać, że skrynak i kryńskich wakolic rodam jość mnoha wielmi znacznych ludzi białoruskiej kultury, historii. Te ludzie opisane, wywiedzione ich radowody z takich ludzi. Koniecznie trzeba wskazać pra Aleksandra Siemieniaku, jednego z komandirów słudzkiego zbrojnego czynu, poeta, piśmiennika, jak na przykład Piotruś Makal, Sokrat Janowicz, Władysław Tamaszczyk, archiepiskop Wasil późniejszy, Mikoła Czarniecki. Dalej jeszcze inszy Siemieniaka, jaki na przykład napisał muzyku do wiadomej pieśni Białoruseczka czy Jawar i Kalina na słowy kupały. Usiejany, można skazać, kręczania.
1: A Wiesław Choruży związany z krynkami z Sokolszczyny?
0: Tak. Ja sam narodził się u krynkach. Jeszcze kiedyś nawet był w szpitalu u krynkach, kiedy rodził się, ale sam wychowany u Białostoku, a moje przodki związane z wioskami w okolic krynak najmniejszy od XVIII stachodzie. Wywiał radowod swój od końca XVIII stachodzie.
1: Tak, że trochę to było podarożże genealogiczne, je można skazać.
0: Tak. To już to od niejkoho czasu wielmi ciekawi się genealogia i mnoha, że to można dowiedzać się nawet pra siebie.
1: Tak, że zapraszam do lektury. A kiedy ktoś ci będzie chciał nabyć tę książkę, gdzie może nabyć jej?